0: motei malamu. Nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu se nzambe. Oyebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate, kolobalita to lia lokutate. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Punda koki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
3: Bonjour, bonsoir. Cette émission vous est offerte par le réseau chrétien en ligne, Média Christ. Que Dieu vous bénisse.